Zhong kamba tingi ki baksop la cha xabi na. Zhong na bui baksop ta, jia ki baksop chui la ya. Tianze ling ki zungno ri ki baksop chi shi. Zemling to la ya cha cang shui ki zhong kambe baksop ti, ngan zui tianze ling la ma to yo ma shi.